zotwan ojtem wanda biścien, schłynę górę plykten dach, belny.